0: angelus na fana
1: wana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu sebo merengi leading god neti bonine odia ding god na pro jesu maria da sonne ke chobe din jayo
0: kitan roma edo dwa yin ko

0: kakana mwai.
1: Okwa mera o.
0: Owe biela, ekele mara jupela wesu sabanwe rengi. Eden God native bonine, oda den God mafo jesu. Mara da sone nke chua baibili jayo kakana mwai.
1: Yabora ya yonenke school dia so.
0: Owe ma ito sina kampu anke rai.
1: Ayrya.
0: Ayla ya yo chupu. Ire kwa ese ni mobi ay. Ayo ndenje mute rozi. Wema riva la runke kwese mwai. Tena wia nubi ya. Eba tanu sana mbeto na mwe. Tena kwese rena.
1: Kamburo bindini ne kwa lono garaga.
0: Tene bire nke chuka azwi kenandukwa.
1: Kamburo bifazwi kenandukwa.
0: Amen.
1: Oitodwina na wana monso.
0: Itodis na kita nebele nubebeba amen.
1: Oitodwina na wana monso.
0: Itodis na kita nebele nubebeba amen.
1: Oitodwina na wana monso.
0: Itodis na kita nebele nubebeba amen.
1: Angelu nke shuku.
0: Gibo ya nchenken. Oitura zana pati.
1: Na
2: ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.